Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: zdarzają. No już, nie denerwuj się.
1: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Było

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Jazz Storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydł

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza! Włącz się!
1: Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-sinteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

mieszanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba
1: i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

mnie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Jazz Storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze, bydł.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

zostańcie z nami, a po tej muzycznej chwili wrócimy już z krótką zapowiedzią przed serwisem o 20:00.

Miło, że jesteście z nami w ten czwartkowy wieczór. Za chwilę popłyną tamte dni w jazzowym, spokojnym klimacie dalekiej fali. A potem jeszcze Desiderata Hermana od Sondera. Piękny, refleksyjny zestaw na ten czas. W Warszawie po popołudniu było 16,4 stopnia, w Krakowie 19,2, więc wieczór układa się dziś całkiem przyjemnie. A o 20:00 serwis, więc zostańcie z nami. Po muzyce wracamy z informacjami i dalej z Radiosynteza. radio-synteza.pl

A teraz już naprawdę wchodzimy w ten spokojniejszy, wieczorny oddech. Za moment dopełni się daleka fala, a potem zostaniemy z dezyderatą Ermana, muzyką, przy której łatwo złapać trochę dystansu do dnia. Do 20 zostało już niewiele, więc za chwilę wrócimy jeszcze przed serwisem.

Wieczór płynie nam dziś bardzo miękko. Za chwilę do końca dojdzie wiersz od Na czas, a potem zostaniemy z eterycznym Todo en Paz, czyli takim dźwiękowym oddechem przed serwisem. Do 20 zostało już tylko kilka minut, więc wrócimy jeszcze tuż przed pełną

za chwilę dokończy się to Doen Pass i dobrze, że jesteśmy tu akurat z tym spokojnym brzmieniem, bo za moment czeka nas punktualny serwis o 20. To już naprawdę ostatnie minuty przed informacjami, więc zostańcie z nami, a po serwisie wrócimy dalej z wieczornym, łagodnym klimatem Radia Synteza.

za chwilę do końca dojdzie to do NPAS, a my już szykujemy się do serwisu o 20. Zostańcie z nami, bo zaraz podamy najświeższe informacje, a potem wrócimy do wieczornego, spokojnego grania w Radio Synteza.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Indie zwiększają import ropy z Rosji. Chiny stawiają na Bliski Wschód. Popularny hummus wycofywany ze sklepów, GIS wydał pilny komunikat. Drugi kwartał dobry dla GPW. W grze niemal 16 miliardów złotych. Nikt nie patrzy w stronę Bliskiego Wschodu. Rakiety latają, a rynki rosną. To będzie inna fala upału niż w czerwcu. Znamy datę jej nadejścia. Indie zwiększają import ropy z Rosji. Chiny stawiają na Bliski Wschód. Indie stały się największym nabywcą rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. W czerwcu na nie przypadło już 59% rosyjskiego eksportu morskiego ropy naftowej, podczas gdy Chiny nadal ograniczały swoje zakupy. Tak wynika z czerwcowego raportu rosyjskiej firmy analitycznej Vortexa. Popularny hummus wycofywany ze sklepów. GIS wydał pilny komunikat. Główny inspektorat sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii hummusu sprzedawanego w sieci Carrefour. W produkcie stwierdzono obecność glutenu, choć składnik ten nie został zadeklarowany na etykiecie. Osoby z alergią lub nietolerancją glutenu nie powinny go spożywać. Drugi kwartał dobry dla GPW. W grze niemal 16 miliardów złotych. Łączna wartość transakcji kapitałowych na głównym rynku GPW w drugim kwartale wyniosła 15,8 miliarda złotych, poinformowała GPW w raporcie. Nikt nie patrzy w stronę Bliskiego Wschodu. Rakiety latają, a rynki rosną. Czwartkowa sesja na GPW przyniosła wreszcie przewagę kupujących, mimo niepokojących doniesień z Bliskiego Wschodu. Krajowe indeksy od rana poruszały się nad kreską, napędzane świetnymi nastrojami w Europie Zachodniej i na Wall Street. To będzie inna fala upału niż w czerwcu. Znamy datę jej nadejścia. Lato uciekło z Polski i nie chce jeszcze wrócić. Obecnie temperatury nawet nie zbliżą się do progu upału, zwłaszcza na wschodzie. Sytuacja zmieni się w przyszłym tygodniu, kiedy napłynie do nas gorące powietrze z zachodu. Znowu będzie około 30 stopni, ale nie wszędzie. Nowa fala upałów nie będzie taka sama jak ta z końca czerwca. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę.

tak, wchodzimy już w wieczorną godzinę po serwisie. Na antenie jest teraz Klub 24, zlajkuj mnie. A przed nami jeszcze sporo muzyki, więc zostańcie z nami wygodnie. A o 21:00 wrócimy z kolejnym serwisem i dalszą częścią wieczoru w Radiosynteza.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Wieczór płynie nam dalej całkiem przyjemnie. Za moment Tapczan odda miejsce barmance od A Sparrow. A potem zostaniemy już w dłuższym muzycznym biegu przed serwisem o 21:00. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami i dajcie znać na czacie, co dziś zagrać dalej.

Za chwilę Ace Sparrow ustąpi miejsca Ekstazie i Tonight, a my już jesteśmy tuż przed serwisem o 21:00. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment podamy świeże informacje, a potem wrócimy do wieczornego grania w Radio Synteza.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piekielny żar uderzy w Polskę. Termometry pokażą ponad 30 stekon cecia. Alarm w zachodniopomorskiej gminie. Po okolicy grasuje puma. Powołano sztab kryzysowy. Ciężko być wróżbitą w Tadżykistanie. Piekielny żar uderzy w Polskę. Termometry pokażą ponad 30 stekno ceca. Przed nami potężne uderzeniowe ocieplenie, które całkowicie odmieni oblicze polskiego lata. Najnowsze modele numeryczne nie pozostawiają złudzeń. Po dniach umiarkowanych temperatur w drugiej połowie lipca czeka nas prawdziwa fala upałów. Jęzor zwlotnikowego, rozpalonego powietrza zepchnie chłód daleko na wschód, a termometry w najcieplejszych regionach kraju pokażą aż 32 stekne cecirota w cieniu. Przygotujmy się na trudne, duszne dni. Przed słońcem nie będzie ucieczki. Alarm w zachodniopomorskiej gminie. Po okolicy grasuje puma. Powołano sztab kryzysowy. Gmina Polaniw ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w okolicy Karsinki i Rekowa i apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Ciężko być wróżbitą w Tadżykistanie. I tyle w wiadomościach. Wracamy do muzyki.

już jesteśmy w spokojnym, późnowieczornym trybie. Na antenie WILDTECH i FINDME, a przed nami jeszcze dłuższy muzyczny oddech przed serwisem o 22. Miło, że jesteście z nami w tej godzinie. Zostańcie jeszcze

Zostańcie z nami, przed nami spokojniejszy wieczorny moment. Dwa fajne numery na rozkręcenie tej ciepłej lipcowej aury. Za chwilę usłyszycie Leniwe Poranki i Niech Będzie, a po nich Static Lovers, Stern Me On. A jeśli chcecie wrócić do nas w sieci, to radio@synteza.pl. Tam jesteśmy przez całą dobę.

A teraz właśnie to jest ten fajny, lekki moment wieczoru. Leniwe poranki przypominają, że czasem naprawdę można trochę odpuścić. Za chwilę wejdzie Static Lovers z Turn Me On, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę. A gdybyście chcieli kiedyś wrócić do nas prosto z przeglądarki, pamiętajcie, radio, myślnik, synteza,

Wieczór robi się coraz bardziej klubowy, bo za moment wjeżdża Static Lovers z Termionu. A tak przy okazji, 9 lipca w 2019 roku zmarł amerykański aktor Rip Torn. Mały historyczny cień na ten letni wieczór. Zostańcie z nami, a po muzyce wrócimy jeszcze przed serwisem o 22.00.

Zostańcie jeszcze chwilę przy radiu, bo kończymy właśnie Static Lovers i zaraz wejdzie ciepła wieczorna ballada Karma dla kota. Zostań. To będzie taki moment na oddech, trochę spokoju i trochę bliskości. A potem wrócimy już bliżej serwisu o 22:00.

Miły wieczór z nami, a za oknem już czuć, że dzień powoli się wycisza. Komorra, dzięki za wiadomość. Już szykuję dla Was ekstazę i tonight, więc prośba trafia w punkt. Dziś imieniny obchodzą między innymi Weroniki, Zenona i Lukrecji. Więc jeśli macie kogoś bliskiego z tych imion, koniecznie

to jeszcze chwilę z muzyką, bo za moment wejdzie Ecstasy z Tonight i to będzie już nocniejszy, bardziej migotliwy klimat. Imieniny dziś mają Weroniki, Zenona i Lukrecji, więc jeśli macie kogoś z tych imion, śmiało złapcie kontakt i uśmiech. A my wrócimy trochę bliżej serwisu o 22, gdy wiadomości będą już naprawdę świeże.

Dzięki Małpa Komorra. Miło was tu mieć. I bardzo proszę, to właśnie dla takich wiadomości radio żyje. Za chwilę domknie się Ekstazie i wpadnie Electro Waving z Only, a my już jesteśmy na prostej do serwisu o 22. Zostańcie z nami, bo za moment jeszcze kilka muzycznych oddechów, a potem wiadomości, punkt o pełnej godzinie.

zostańcie jeszcze chwilę, bo właśnie płynie Electrowaving z Only, taki nocny, pulsujący numer, który dobrze prowadzi nas do pełnej godziny. O 22:00 wjedzie serwis informacyjny, więc teraz jest ten moment na ostatni muzyczny oddech. A jeśli macie ochotę, piszcie do nas na czacie. Jesteśmy i słuchamy.

Jeszcze chwila z Electrowaving i Only. Ten numer trzyma nocny puls naprawdę równo. Za kilka minut mamy serwis o 22, więc teraz już tylko muzyka i spokojne domknięcie tego wieczornego bloku. A potem wrócimy do Was z wiadomościami i dalszym ciągiem nocy na Radio Synteza.

0: No i co, Piotrze, jak tam nastroje na wieczór?
1: Oj, Igor, bardzo pozytywne. Myślę, że idealnie wpasujemy się w ten klimat.
0: Zaraz będzie 22, czas na serwis informacyjny.
1: Tak, tak, ale zanim to, to mamy dla wszystkich super numer.
0: Electro Waving Only. Brzmi jak muzyka do tańca.
1: Zdecydowanie. A po tańcu, no cóż, może małe wiadomości.
0: Dokładnie, a później wracamy do naszych słuchaczy.
1: Tak, bo radiosynteza to przecież miejsce do relaksu.
0: No to nie przedłużajmy. Electro Waving Only już za chwilę.
1: Słuchajcie, nie odchodźcie daleko. Po muzyce wracamy z serwisem.

Jeszcze przez chwilę płynie electrowaving z Only, więc dokładnie tak ma być. Spokojnie, nocno i bez pośpiechu. Za kilka minut serwis o 22, a po nim wrócimy już z kolejnym muzycznym oddechem. Jeśli jesteście z nami, to bardzo dobrze. Radio Synteza lubi takie wieczory.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Top 20 monitorów w Polsce. Modele cieszące się ogromną popularnością. Awaria Windowsa? Nie szukaj pendrive'a. Microsoft ma lepszy pomysł. ChatGPT będzie brzmiał jak człowiek. OpenAI wprowadza nowy model. Zobacz ranking soundbarów top 15 modeli w Polsce. Myślisz o zakupie drona na wakacje? Na to musisz się przygotować. Top 20 monitorów w Polsce. Modele cieszące się ogromną popularnością. Monitor to niezbędny element stanowiska komputerowego. To również najczęściej sprzęt na lata, dlatego warto dobrze przemyśleć jego zakup. Liczba dostępnych na rynku modeli może przytłoczyć potencjalnego nabywcę, dlatego postanowiliśmy pomóc w wyborze. Nasz ranking najpopularniejszych monitorów w Polsce wskaże, jakie produkty są najchętniej wybierane i które modele warto mieć na oku. Awaria Windowsa? Nie szukaj pendrive'a. Microsoft ma lepszy pomysł. Microsoft sprawdza nowe narzędzie dla Windows 11, które ma ułatwić ratowanie komputera po awarii. Zamiast sięgać po nośnik instalacyjny, użytkownik ma móc odtworzyć system przez internet, pobierając świeżą wersję bezpośrednio z serwerów firmy. ChatGPT będzie brzmiał jak człowiek. OpenAI wprowadza nowy model. OpenAI zaprezentowało nowy model głosowy GPT Live, którego celem jest uczynienie rozmów z ChatGPT bardziej płynnymi i zbliżonymi do komunikacji z drugim człowiekiem. Największą zmianą jest zastosowanie architektury Full Duplex, dzięki której model potrafi jednocześnie słuchać użytkownika i odpowiadać, zamiast czekać na zakończenie całej wypowiedzi, jak miało to miejsce w dotychczasowych rozwiązaniach. Nowy model analizuje rozmowę w czasie rzeczywistym i na bieżąco decyduje, czy powinien mówić, słuchać, czy przez chwilę pozostać cicho. Zobacz ranking soundbarów top 15 modeli w Polsce. Soundbary to już standardowe wyposażenie w naszych salonach i ważne uzupełnienie telewizora. Zapewniają dźwięk dobrej jakości, który jest kluczowy przy odbiorze filmów i seriali. Liczba dostępnych modeli soundbarów jest ogromna, dlatego przygotowaliśmy ranking popularności, który powinien ułatwić wybór. To najchętniej kupowane modele w Polsce. Myślisz o zakupie drona na wakacje? Na to musisz się przygotować. Drony, zwłaszcza przed długo wyczekiwanym urlopem, kuszą perspektywą przywiezienia z niego zapierających dech w piersiach ujęć. Aby jednak zakupiony pierwszy dron faktycznie spełnił pokładane w nim oczekiwania, najpierw trzeba dowiedzieć się kilku rzeczy. Tyle wiadomości na tę godzinę. Kolejny serwis już za godzinę.

trzeba już tylko cicho przypilnować muzyki, bo serwis o 20 wchodzi w chronionej strefie i nie chcemy mu przeszkadzać. Electrowaving Zonli dalej niesie ten nocny puls, a po wiadomościach wrócimy do Was z nową porcją muzyki. Zostańcie z nami na Radio Syntezy.

Za moment wchodzimy w serwis o 20, a teraz Electro Wavings Only domyka ten fragment wieczoru. Po wiadomościach zostaniemy już z kolejną muzyką, między innymi z Ewą Orfe i Manekinem. Zostańcie blisko Radia Syntezy.

0: Cześć wszystkim. Chcieliśmy na początek serdecznie podziękować naszemu słuchaczowi Domingo O za miłą wiadomość o utworze Manekin.
1: No właśnie, to bardzo ciepłe słowa, które zawsze motywują do pracy. Super, że nas słuchasz.
0: Dokładnie, to dla nas ważne. I teraz, jak już mówimy o muzyce,
1: to mamy coś specjalnego. Leci Ecstasy Tonight.
0: A noc w Radiu Synteza nabiera spokojnego, tanecznego rytmu.
1: Zatem zatopcie się w dźwiękach i bawcie dobrze.
0: Słuchajcie z uśmiechem.

0: Ej Piotr, słyszałeś nowe brzmienie Ecstasy Tonight? Remaster z 2026?
1: O tak, słyszałem. To jest po prostu świetne. Noc dopiero się rozkręca, a ten utwór jest jak kawałek klubowego nieba.
0: Właśnie, ten klimat jest tak świetlisty, że można się poczuć jak w sercu tętniącego życia.
1: No i tak, bardzo zapraszam wszystkich na czacie. Dajcie znać, skąd nas słuchacie. Uwielbiamy wiedzieć, kto jest z nami.
0: Dokładnie. Wasze wiadomości są dla nas jak najlepsza nuta w eterze.
1: To co? Wrzucamy muzę? Chyba czas na trochę tańca.
0: Tak jest. Zanurzmy się w dźwięki Ecstasy Tonight. A teraz Ident Radio Synteza.

0: choć świat mówi nie, bo ja
1: szukam serca, które bije jak moje, które w prostych chwilach.
2: Cześć Piotr, czołem słuchacze. Właśnie dostaliśmy miłe pozdrowienie od Domingo O.
3: Tak, Domingo, dzięki wielkie za to. Twoje słowa dodają nam skrzydeł.
2: Dokładnie. A teraz, co mamy przed sobą?
3: Przed nami Ace Sparrow z audycją W świecie filtrów.
2: Filtry w muzyce? To brzmi jak świetny temat.
3: Wiesz, filtry są jak różne emocje w piosenkach. Czasami zagęszczają brzmienie, czasami dodają głębi.
2: No właśnie. A my zapraszamy wszystkich do pozostania z nami i odkrywania tych dźwiękowych filtrów.
3: Zostańcie z nami na antenie

0: Radiosynteza.
1: Radiosynteza, tutaj każdy dźwięk ma swój kształt.
0: No to wskakujemy w muzykę.

0: choć świat mówi nie, bo ja
1: szukam serca, które bije jak moje, które w prostych chwilach umie znaleźć sens.
0: Nie tracę czasu, nie leżę, nie
2: stoję. Cześć, cześć Piotrze. Jesteś prawdziwa, to wiesz, przypomniał mi się właśnie ja ten komunikat od Nightbota.
3: No właśnie, że można do nas zadzwonić w poniedziałek, środę i piątek.
2: Tak, tak, zawsze czekamy na naszych słuchaczy, czyli najlepszy czas na rozmowę.
3: I pamiętajcie, że Radio Synteza to wszystko muzyka i audycje tworzone przez sztuczną inteligencję. To jest bardzo fascynujące.
2: Zgadza się. Sztuczna inteligencja, która tworzy dla Was, to dosłownie przyszłość.
3: A jeśli macie pytania, to śmiało piszcie na czacie. Jesteśmy tu dla Was.
2: Tak, czekamy na wszystkie Wasze wiadomości. A teraz, za chwilę, Ace Sparrow i W świecie filtrów domknął ten blok.
3: Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze przed nami.

0: No dobra, Piotrze, czas na kolejną muzyczną podróż, co nie?
1: Dokładnie, a tym razem wybieramy się na wiejskie drogi pełne luzu.
0: Właśnie, i co najważniejsze, w pick-upie.
1: No i z countryowym szmytem, to idealne połączenie, nie?
0: A skoro o country mowa, to mamy dla naszych słuchaczy coś naprawdę wyjątkowego.
1: Rzeczywiście, bo już za chwilę usłyszymy Ace Sparrow, Billy z pick-upa.
0: To kawałek, który przenosi nas na wieczorną przejażdżkę wśród gwiazd.
1: I zapewnia, że można po prostu odetchnąć, pomyśleć, zrelaksować się.
0: Dokładnie. Takie chwile to prawdziwy skarb, kiedy z głośników płynie dobra muzyka.
1: A więc, przyjaźni słuchacze, zostańcie z nami na dłużej.
0: Tak jest. A teraz, bez zbędnych słów, słuchajcie, bawcie się dobrze.
1: To jest Radiosynteza, a teraz Ace Sparrow, Billy z pick-upa.

0: Witajcie kochani, jak mija wam wieczór?
1: Cześć, słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę magiczny moment. Ace Sparrow i jego utwór Billy z Pick-upa zaraz na antenie.
0: Tak, naprawdę świetny klimat na dziś. To idealna okazja, żeby się zrelaksować przy muzyce.
1: Dokładnie, a my też chcielibyśmy usłyszeć, jak spędzacie ten wieczór. Dajcie nam znać na czacie.
0: Tak, napiszcie, skąd nas słuchacie i co robicie. Ciekawi nas wasze wieczorne plany.
1: A ja uwielbiam z wami wymieniać się tymi wieczornymi historiami.
0: To co? Czas na Ace Sparrow?
1: Oczywiście! Ruszany z Billy z Pick-upa. Dajcie znać na czacie.
0: A my wracamy do was po przerwie z waszymi wiadomościami.

0: sobie tę magię, która potrafi zatrzymać chwilę.
1: Wieczór sprzyja refleksjom. Jaką piosenkę dzisiaj wybraliśmy?
0: Dziś posłuchamy Ej Sparrow, Ania. To taki utwór, który wprowadza w stan spokoju.
1: Zgadzam się, doskonała na takie wieczory. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze się zrelaksują.
0: Tak, to czas, żeby usiąść wygodnie i posłuchać. Zostańcie z nami.
1: A teraz zapraszam.

0: Wiesz, Piotrze, czasem wieczorem przychodzi mi na myśl takie ciepłe wspomnienie.
1: No, tak, takie domowe, jak zapach świeżo pieczonego ciasta, prawda?
0: Tak, dokładnie. I to uczucie, kiedy wszyscy zbierają się w jednym miejscu, przy lampce herbaty.
1: I nagle pojawia się ulubiona muzyka w tle. Coś, co zawsze poprawia nastrój.
0: O, tak. To chyba dlatego wiem, że dzisiejszy utwór idealnie pasuje do tej atmosfery.
1: Tak, bo Czerwone Jabłuszko to klasyka, która właśnie przywołuje te wspomnienia.
0: Dokładnie. To utwór, który przenosi nas w czasie do lat, gdy wszystko było prostsze.
1: No to co? Puszczamy Czerwone Jabłuszko?
0: Tak, zapraszamy na ten piękny utwór. Oto standard Czerwone Jabłuszko.

0: Słuchaj, Piotr, dostałem wiadomość od Domingo O. Mówi, że jego garaż potrzebuje spoin.
1: No to chyba czas na remont. Może potrzebuje w tym jakiegoś fachowca. Albo może tam nowe przygody z narzędziami.
0: Czyżby Domingo miał zostać nowym bobrem? Trochę gazu, trochę spoin i gotowe.
1: Dokładnie. No a co? Jakby to miało być nasze nowe motto. Naprawimy świat szczeliwem.
0: A tymczasem, zanim zaczniemy budować, przejdźmy do czegoś bardziej podniosłego. Posłuchajmy standard Echo Serca.
1: Tak, utwór doskonale wpasuje się w wieczorny klimat. Rozpłyniemy się w tych dźwiękach.
0: Zostańcie z nami, jeszcze sporo przed nami.
1: Tak, czeka na Was muzyczna podróż.

0: Słuchaj, Piotr, dostałem przed chwilą wiadomość od jednego z naszych słuchaczy.
1: O, czekaj, co tam pisze? Znów coś śmiesznego?
0: Tak, mówi, że zapowiadamy utwór po jego wykonaniu i że to trochę dziwne.
1: No w sumie masz rację. To jakby mówić, że w filmie to był koniec przed końcem.
0: Dokładnie. To taka nasza mała wpadka, ale już naprawiamy.
1: Tak jest. Teraz zapraszamy Was na utwór, który z pewnością wprowadzi Was w cieplejszy nastrój.
0: Tak, Daleka fala i kawałek Tamte dni. Posłuchajcie, bo to bardzo klimatyczne.
1: Dokładnie, słuchajcie. I dajcie się porwać muzyce.

0: A teraz posłuchajmy czegoś naprawdę wyjątkowego. Rocket Science z utworem Miłość. To piosenka, która opowiada o byciu razem, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. W refrenie są świetne słowa, które przypominają nam, jak ważne jest podtrzymywanie relacji. Takie proste, a jakie głębokie.
0: No właśnie. Dużo w tej piosence ciepła i wrażliwości. Idealne na wieczór.
1: Tak, myślę, że każdy z nas znajdzie w tym utworze coś dla siebie. Mamy prawo marzyć o miłości.
0: Dokładnie. A dzisiaj wieczorem niech ta miłość wypełni nasze serca i domy.
1: Tak, zapraszamy wszystkich do słuchania. Niech ta muzyka nas połączy.
0: Więc bez zbędnych słów, Rocket Science, miłość. Zostańcie z Radiem Synteza.

0: Witam serdecznie w Radiu Synteza. Słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego.
1: No właśnie, przenosimy się w morskie klimaty. Zaraz posłuchamy utworu, który przywołuje wieczorny spokój nad brzegiem morza.
0: Dokładnie, to A Sparrow.

0: wpływ pozytywnych emocji. Właśnie wystawiamy żagle.
1: Tak jest. Zanurzycie się w ten dźwięk jak w spokojne morskie wody.
0: Zostańcie z nami, drodzy słuchacze, i płynęcie dalej z Radiem Synteza.

0: Aspero, goście z morza.
1: Będzie jak rejs po falach, a fani muzyki na pewno będą z nami.
0: To idealny moment, żeby zostać z Radiem Synteza.
1: Zapraszamy do wspólnego słuchania. Moc muzyki czeka.
0: Zaczynamy.

0: możemy się otworzyć na świat, prawda?
1: No właśnie, a teraz idealny moment, żeby dać się ponieść muzyce.
0: Tak, dokładnie. Pozwólmy sobie na tę podróż, na ten oddech.
1: I przypomnijmy sobie, że każda nuta to nowa ścieżka, którą możemy zacząć.
0: Zatem zanurzmy się w dźwięki A. Sparrow i jego Okno na świat.
1: Słuchajcie, otwórzcie uszy i umysły, bo to będzie piękne.
0: Tak, a teraz dajmy się ponieść. A. Sparrow, Okno na świat.

0: Cześć drodzy słuchacze. Dzisiaj mamy dla was coś wyjątkowego.
1: Tak, tak, na antenie zagości Brzdęk Nadbrzeża, a utwór to Dama Flisak.
0: Wyobraźcie sobie wieczorne nadbrzeże w Toruniu. Ciepłe światła odbijające się w wodzie.
1: No właśnie, idealna sceneria do relaksu przy jazzowej nutce.
0: Dama Flisak prowadzi nas w magiczny nastrój.
1: Więc rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się porwać tej muzyce.
0: A teraz zapraszamy do wysłuchania.
1: Słuchajcie z nami.

Jest już dobrze po 23, więc zwalniamy tempo i łapiemy ten nocny oddech. Za moment wpadnie do nas ciepły, nastrojowy klimat. I Piotr już pewnie kombinuje, jak to ugryźć bez zbędnego hałasu. A przed nami najpierw Sound Alcove i ich That Night in Nola. Potem zostaniemy jeszcze chwilę w łagodnym, spokojnym nastroju z Spa i Todo & Paz. Zostańcie z nami, bo noc ma swój własny rytm.

0: to najlepszy czas na granie.
1: No właśnie. Noc ma w sobie coś uspokajającego. Czujesz to?
0: Oczywiście. Z każdą godziną czuć ten magiczny klimat, który sprzyja relaksowi.
1: Dokładnie. Nawet na ulicy panuje spokój. Chociaż pewnie tylko do momentu, gdy ktoś przejedzie na motorze.
0: Haha, prawda. Ale na szczęście my mamy dla słuchaczy coś wyjątkowego.
1: Czyli? O, czekaj, nie mów mi, mów mi.
0: Mamy przed nami spokojny utwór Spa Todo en Paz. Idealny na tę noc.
1: Zaraz mnie rozkołyszesz tym tytułem. Ciekawe, o czym tam będą śpiewać.
0: Myślę, że o spokoju i harmonii. To jest to, czego nam teraz potrzeba.
1: Dobrze mówisz. A ja zanim utwór się zacznie, zastanawiam się, co robi lampa, gdy nikt ją nie widzi.
0: I co robi?
1: Odpoczywa na świetlnej diecie.
0: Świetne. Ale teraz czas na muzykę. Włączmy Spa. Todo en Paz.
1: Tak. Niech ta noc nas uspokoi. Słuchajcie z nami.
0: Kończymy właśnie ten nocny, ciepły klimat i za moment przechodzimy płynnie do spa oraz Todo en Paz. A skoro już dotarła do nas wiadomość z czatu, to przypominamy, po wszystkie aktualności i społeczność, zajrzyjcie też na Radio Synteza. Miło, że jesteście z nami tej nocy.

kończymy właśnie ten spokojny moment i za chwilę noc przejmie Wild Tech z Tonight. Zostańcie jeszcze, bo po tym miękkim oddechu zrobi się trochę bardziej filmowo i trochę bardziej elektrycznie.

Noc jeszcze gra własnym tempem, ale już czuć, że zbliża się spokojniejszy poranek. Za chwilę Wildtek i Tonight zrobią miejsce dla Daleka Fala i Poranek. Dokładnie tak, jak lubimy. Miękko i bez pośpiechu.

0: Dobry poranek, drodzy słuchacze.
1: Właśnie wkraczamy w magiczny czas, kiedy niektóre poranki zaczynają się jeszcze w nocy.
2: No właśnie, Igor, to trochę jakby noc nie chciała oddać pałeczki porankowi, prawda?
1: Tak. Kiedy spojrzysz za okno, widać jak świat budzi się delikatnie, a ciemność powoli ustępuje. To naprawdę piękne.
2: Aż chce się wstać i tańczyć, co nie? Ale spokojnie. Najpierw mamy dla Was utwór Daleka Fala, Poranek.
1: Cieszmy się tą harmonią i niech dźwięki wprowadzą nas w nowy dzień.
2: A po tym utworze nie zapomnijcie, że na antenie zagości Brzdęk Nadbrzeża z kawałkiem Kto wie gdzie. Już nie mogę się doczekać.
1: To co, zostańmy razem i delektujmy się chwilą.
2: Dokładnie, odpływamy w dźwięki.

0: się kryje bydgoszcz w roku światło śle.
1: Kończymy właśnie ten cichy poranny moment i za chwilę brzdęk nadbrzeża z Kto wie gdzie. Taki wczesny nastrój ma w sobie coś z obietnicy. Jeszcze chwila i noc zacznie naprawdę ustępować miejsca dniu.

Chess, Zodiac, gra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Słuchamy właśnie Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. To jest ten rodzaj nocnej jazdy, która prowadzi trochę w stronę miasta, trochę w stronę własnych myśli. Za chwilę będziemy dalej płynąć razem, bo noc jeszcze ma nam kilka rzeczy do powiedzenia.

0: Słuchajcie, właśnie wjeżdża Wildtek, Cut the Rope. Utwór się rozpędza jak nocny tramwaj.
1: No właśnie. A nożyczki? Myślę, że lepiej je schować w szufladzie, bo to nie ten klimat.
0: Tak, zdecydowanie. Rytm miasta rozbudza się z każdą nutą. Jakby światło ulic zaczynało tańczyć.
1: I to dosłownie. Po tym kawałku płyniemy od razu w morski zegar. Północny wiatr gotowi na morską przygodę.
0: Zróbmy to. Niech muzyka porywa nas w noc.

Słuchamy właśnie Wiltef i Cut the Rope, a noc trzyma ten swój równy, elektroniczny oddech. Po chwili popłyniemy dalej, bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubi to noc w Radiosynteza.

Słuchamy właśnie Ace Sparrow i jej wzrok. A ten nocny klimat robi się coraz bardziej miękki i filmowy. Za chwilę zostajemy w podobnym nastroju, tylko już z innym światłem. I dokładnie o to chodzi tak.

0: No i tak, moi drodzy, docieramy do końca tego magicznego utworu A Sparrow, Jej Wzrok.
1: Czekaj. To była prawdziwie hipnotyzująca podróż, nie?
0: Zdecydowanie. A teraz od razu płynnie wprowadzamy się w nowy klimat.
1: Tak jest. Zaczynamy właśnie Tonight Remaster 2026 od Ecstasy. Zapnijcie pasy.
0: Zanurzcie się w ten neonowy, nocny vibe.
1: Do dzieła.

Słuchamy właśnie Ecstasy i Tonight Remaster 2026, a noc trzyma nas dziś bardzo blisko siebie. Za chwilę zostaniemy jeszcze w tym samym klimacie, tylko przeniesiemy się do Sound Alcove i Dead Night in Nola i to będzie już zupełnie miękki, późny oddech miasta.

0: Dzień dobry, dobranoc właściwie, w zależności od tego, o której nas słuchacie. Noc w radiu to rzeczywiście jak spacer po pustych ulicach miasta, prawda?
1: No właśnie, czasem czuję się jak w filmie noir, gdzie każda latarnia rzuca tajemniczy cień.
0: Dokładnie, a ten utwór, który zaraz usłyszymy, idealnie oddaje ten klimat. To jak dźwięk kropli deszczu na asfalcie, pełen nostalgii.
1: Tak, ten klimat sprawia, że wszystko wokół staje się jakby bardziej intensywne.
0: A to jest That Night in Nola, utwór, który przeniesie nas w nocny klimat Nowego Orleanu. Posłuchajmy.

Piękny, nocny numer na ten późny wieczór, a zaraz po nim wchodzi Deszczowe ulice i Credo, więc zostajemy jeszcze chwilę.

i Credo trzymają dziś ten nocny, lekko deszczowy nastrój bardzo konsekwentnie. A za chwilę dołączą leniwe poranki i niech będzie. I myślę, że to będzie już taki miękki krok w stronę jeszcze spokojniejszej części nocy.

0: Cześć wszystkim. Po deszczowej, nocnej atmosferze przyszedł czas na odrobinę oddechu.
1: No właśnie, mówiąc szczerze, leniwe poranki to najlepsze radiowe hasło na taką porę.
0: Zgadza się, to idealna nazwa na swobodny, relaksujący start dnia.
1: Tak, więc uchylmy drzwi do spokojnego klimatu i niech muzyka popłynie wraz z porannym słońcem.
0: Zostańcie z nami jeszcze chwilę, będziemy w tym leniwym nastroju.

miło, że jesteście z nami o tej późnej porze. Dziś imieniny obchodzą Weroniki, Zenona i Lukrecji. Więc jeśli macie ich wśród bliskich, to ściskamy serdecznie. A przy okazji, 9 lipca 1923 założono Szczakowiankę Jaworzno. Taki mały znak, że historia lubi zaglądać

0: A więc, drodzy słuchacze, dziękujemy za ten wspólny, deszczowy i leniwy blok muzyczny.
1: No dokładnie, Igor. Takie wieczory to prawdziwa uczta dla ucha.
0: O północy warto zwolnić jeszcze bardziej, by poczuć magię nocnych dźwięków.
1: A teraz, jak w tytule, jesteśmy w pokoju, bo to idealne miejsce na relaks.
0: Zaraz wracamy z kolejnym miękkim numerem, więc zostańcie z nami.
1: Tak, nie odchodźcie, bo będzie jeszcze przyjemniej.

W Warszawie noc jest dziś wilgotna i spokojna. Około 14,8 stopnia. Lekki wiatr. Po deszczu zostało trochę cięższego powietrza. To dokładnie ten rodzaj pogody, przy którym radio powinno mówić ciszej i zostawiać więcej miejsca.

0: Cześć Ace Sparrow Norway. Dziękujemy za życzenia spokojnej nocy. My także życzymy miękkich dźwięków do końca tej pięknej nocy.
1: No dokładnie. Przy takiej muzyce nawet zegar chodzi ciszej. Można by pomyśleć, że się zaciął.
0: Dokładnie. Muzyka tutaj ma magiczną moc.
1: A teraz, kochani słuchacze, płynnie przechodzimy do Polifonia, sygnał nocy.

Dzięki, że jesteście z nami o tej porze. Za chwilę kończymy barmankę i płynnie wchodzimy w sygnał nocy. Dokładnie po to są takie godziny, żeby trochę odetchnąć.

0: strumieniem.
1: Noc przynosi ze sobą magię, a każdy zakątek Warszawy ma swoją historię.
0: I to sprawia, że nasza podróż dzisiaj będzie wyjątkowa. Wkrótce przeniesiemy się sercem miasta.
1: Warszawo, czekaj, czekaj. Poczujemy tą miejską atmosferę.
0: Tak, zanurzymy się w nocny klimat tego pięknego miasta.
1: Bądźcie z nami, a my zabierzemy was w podróż.

Dzięki Ej Sparrow Norway za tę krótką wiadomość. Bardzo miło to słyszeć. A ten wasz nocny skrót AAR zostawiamy sobie jako małą zagadkę na później, bo noc lubi półsłówka. Za chwilę sercem miasta, Warszawo.

0: Nocą Warszawa zyskuje zupełnie inny klimat. Patrząc na oświetlone okna, można odnieść wrażenie, że miasto tętni życiem, ale takim spokojniejszym, bardziej refleksyjnym.
1: Zdecydowanie. To idealny moment, żeby złapać oddech, usiąść wygodnie i odetchnąć pełną piersią. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.
0: Dokładnie, a ten spokojny wieczór idealnie wpisuje się w naszą audycję.
1: Już za chwilę usłyszycie na czas odznak. To będzie świetne.
0: Będzie klimatycznie. Słuchajcie dalej Radia Synteza.

kończymy właśnie Warszawą i zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym, miejskim nastroju. Za moment, na czas,

Dobry wieczór. Słuchamy właśnie tego nocnego, spokojnego brzmienia. Dokładnie na taki moment. Zostańcie z nami i dajcie znać, co gra wam w duszy, bo za chwilę wrócimy z kolejnym muzycznym

Ej, Sparrow Norway, czujne ucho się zgadza, wszystko gra na czas. A ty masz refleks jak realizator o północy, bez dwóch zdań. Za chwilę Soundalkov, The

0: Stories yet to be told. Dobry wieczór, cześć wszystkim. Witamy w naszym nocnym wydaniu, gdzie płyną dźwięki ambientu.
1: Cześć Igor, cześć wszystkim. Jak zwykle zapraszamy Was do relaksu w tym miłym klimacie. To jest właśnie ten moment, kiedy możemy się zatrzymać na chwilę, prawda?
0: Dokładnie, a przypominamy, że można nas słuchać nie tylko na YouTube, ale również na radio-synteza.pl. Super, co?
1: No właśnie, i to nie wszystko, bo nasza społeczność tętni życiem także na Discordzie. Możecie do nas dołączyć i porozmawiać. To będzie fajna przygoda.
0: Zgadzam się, Piotr. No dobrze, wracamy do muzyki.
1: Za chwilę zaserwujemy Wam utwór Spa, Todo en Paz. Idealny na nocny relaks.
0: A atmosfera jest jak zawsze miękka i przyjemna.
1: Dokładnie. Zatem niech muzyka wprowadzi Was w spokojny nastrój. Zapraszamy.

Alcove, That Night in Nola. Nocny jazz z miękkim światłem i oddechem. A zaraz po nim płynie Spa, Todo en Paz. Dokładnie w ten spokojny, eteryczny kierunek.

0: Jak pięknie brzmi ta melodia, prawda? Wspaniale się relaksuje przy niej. Dzisiaj, przy tej wyjątkowej atmosferze, chciałbym wspomnieć, że imieniny obchodzą Olafa, Filipa i Vitalis. Życzymy im mnóstwo radości, spokoju i szczęścia w życiu.
1: 100 lat dla wszystkich jubilatów. Wiesz, Igor, przy tej muzyce to nawet kawa stygnie wolniej. Coś w tym jest.
0: No właśnie. Czas się zatrzymuje, a my możemy celebrować te małe chwile radości. A skoro już o muzyce mowa...
1: Tak, muzyka sprawia, że wszyscy czujemy się bliżej siebie. Słuchajcie dalej, Radia Synteza, bo za chwilę leci Brzdęk Nadbrzeża z utworem Kto wie gdzie.
0: Tak, więc nie odchodźcie daleko, zanurzcie się w dźwięki, które zbliżają nas do siebie.
1: Jasne. Zostańcie z nami. To radiosynteza.pl.

0: jak jazz swój rytm bierze. Bydgo światła, kanał most.
1: Kończymy właśnie ten eteryczny, spokojny oddech nocy. A za chwilę brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie. Zostańcie z nami.

Chess, Zodiac, Ra. O, London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

0: Dzień dobry wszystkim. Dziś, 10 lipca, w kalendarium urodziny obchodzi Aleksy Bień, co jak zawsze zapowiada ciekawy dzień.
1: A wiesz, co to znaczy? Ogień w nazwie i ogień w głośnikach. Trzeba się rozgrzać na maksa.
0: Dokładnie. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo energii w nowej wersji Radia Synteza.
1: No to co, Igor? Czas na Metal Illness, The Crucible of Fire. Niech ten ogień porwie wszystkich.
0: Zaraz potem posłuchamy Fearless Hearts, No Fear.
1: Tak jest. Bądźcie z nami. Będzie się działo.

był Metal Illness, The Crucible of Fire, a temperatura dalej trzyma nas za rękę. Za chwilę Fearless Hearts, No Fear, więc nie odchodźcie daleko.

Nocą odwaga naprawdę brzmi najprościej. Bez hałasu, ale z sercem. A po tym numerze będzie jeszcze Dama Flisak od Brzdęk Nadbrzeża. Więc zostańcie z nami.

Nocny spokój w Radiu Synteza trwa dalej, a dama Flisak niesie nas przez tą godzinę bardzo lekko. To kolejny piękny fragment naszej nowej odsłony. Dobrze się w nim zasłuchać.

0: Po chwilach wytchnienia czas na coś bardziej ruchliwego.
1: No właśnie. A ten tytuł jakby sam podrygiwał w rytm.
0: Witamy w Radiu Synteza. Mamy dla Was nową wersję z aktualizacją z 9 lipca.
1: Zostańcie z nami i zaczynamy od Dancing of OO.

Ta noc trzyma rytm bardzo równo, a po Oh Oh od Densenow wejdzie Club 24 i Dance All Night. Jeśli macie ochotę zostać jeszcze chwilę z nami, to właśnie jest ten dobry moment.

W Warszawie noc jest dziś chłodna i po deszczu, więc muzyka robi świetne towarzystwo. Imieniny obchodzą dziś Olaf, Filip i Witalis, a my zostajemy przy tańczącym rytmie z klubu

0: A teraz, drodzy słuchacze, nocny klimat naszego radia staje się jeszcze bardziej miękki. Taki numer jak Tell Me On trzyma nas przy odbiorniku.
1: Dokładnie. Kto się da porwać temu rytmowi, ten już nie ucieknie. Można by powiedzieć, że to jak złapać wirusa muzycznego.
0: Genialne. A teraz niech ta energia nas otula, bo po Static Lovers usłyszymy That Night in Nola od Sound Alcove.
1: Zostańcie z nami, będzie się działo.

0: Zakończyliśmy wieczór taneczną energią, a teraz zapraszam do spokojniejszej, filmowej nocy. W takim ukrytym barze, gdzie w tle słychać dźwięki saksofonu, wszystko staje się bardziej magiczne.
1: No i proszę, z parkietu do baru, bez zmiany adresu. Świetny pomysł, Igor.
0: To zawsze dobre połączenie. Jazz owiewa nas jak delikatny wietrzyk.
1: A przy tym w Radiosynteza mamy do czynienia z najlepszymi melodiami tej nocy, prawda?
0: Dokładnie. Zachęcamy wszystkich do słuchania nas na radiosynteza.pl.
1: Dajmy się ponieść tej muzycznej atmosferze. Co za noc!
0: Zaraz poczujemy, jak dźwięki jazzu wypełniają każdy kąt.

0: był Sound Alcove, That Night in Nola. Po takiej historii z ukrytym barem i saksofonem wchodzimy w bardziej podniosły, rockowy szlak.
1: No i proszę, najpierw kieliszek nastroju, potem gitara z charakterem.
0: A teraz zapraszamy na Lion's Legacy, Path of the Lion.
1: Tak jest, chwila na mocne brzmienie.
0: Słuchasz radiosynteza.pl.

0: come una stella. Słuchajcie, kończymy dzisiaj mocny, podnoszący numer.
1: I co? Już się kończy? To była jazda.
0: Najwyraźniej tak, a za chwilę popłyniemy w stronę włoskiego morza i cieplejszego, lżejszego dnia.
1: Ale to nie bez przyczyny. Jak warunki? Chłodno, po deszczu, zaledwie około 15 stopni.
0: Tak, więc nocne słuchanie naprawdę ma sens dzisiaj.
1: Od lwa do kapitana. To dopiero rejs antenowy.
0: No właśnie. A już za chwilę usłyszycie Vecchio Capitano, un mare che amo di più.
1: To będzie prawdziwy włoski klimat. Szykujcie się.

0: a więc jeszcze przez chwilę morze szumi w głośnikach. Ta chwila relaksu jest taka uspokajająca, prawda?
1: No właśnie, ale nie ma co się za długo kąpać w tym włoskim popie. Kapitan już ustępuje miejsca pani od nurtu.
0: Dokładnie. Czeka nas jazzowy klimat i damą flisakiem, co brzmi całkiem intrygująco.
1: Serio? Wiesz, że kurs jest ustawiony na polski brzeg? Zaraz się przekonamy, co tam słychać.
0: A jeśli chcecie poznać nasze najlepsze kawałki, zapraszam na stronę radio-synteza.pl.
1: A teraz wejdźmy w ten jazzowy klimat. Niech się dzieje.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.